0: Ei, gremo mečkem plesat.
1: Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, treba!
0: Ja, plesal bomo pel. Kaj?
2: Ne, Michael, zmer mu narobe rečem. Kaj je? Mihael.
0: Mihael.
2: Mihael ali Mišel?
0: Hajlo! Ej, a

0: Champion!
1: Najlepsze żeńskie majce, krótkie chlacze, mężkie kopalki, natykacze za wszystkie generacje. Obiścite Champion Trgowine, ali naruczite na Champion Picassi.
2: Full Hudo Champion.
3: Świeże na antenie.
4: Felixien in Cascada. Boy, you turn me.